0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali. Track of the tears I cry.

0: kaj boljšega delati ne znal. Ful, cool, žur, špan, fans in mislim, too much.
1: Mi smo ful, cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulminacija.